nikomu nie był wzorusem. Mój ojciec pan z Amerykanca. Synocie pan najdę mnie w saniach. Też nie ma prazen ekran. Karta i nowe gwarancje. Herman i wzrusy. Mój ojciec pan z Amerykanca.